tysięcy lat tak zadziwić świat.

www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz. I'm the invisible man. I'm the invisible man.

0: Rzadko się zdarza taka sytuacja, że nagrywamy się i w zasadzie emitujemy chwilę później, bo mowa tutaj o tym, że nasza audycja, której słuchacie w tym momencie, powstała 2 dni przed emisją, więc nagrywamy się w ostatnim dniu maja, wy tego słuchacie 2 czerwca. Także będzie dużo rzeczy relatywnie takich naprawdę świeżych, które nie mają jeszcze nawet tygodnia. Przynajmniej z mojej strony. Jest to audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek. Z mojej to w ogóle nie, bo ja przez prawie cały,
0: Bo
1: może
0: ciebie nie
1: nie cały
0: było.
1: tydzień, ale dobre 4,5 dnia w ogóle nie słuchałem muzyki, byłem na wyjeździe filmowym w górach w niemieckim Landzie Hesja, także nawet nie było warunków. Moje wybory pochodzą dosłownie z 2,5 dni słuchania. Także jest jak jest, chociaż jakaś jedna nowość pojedyncza się pojawiła i w zasadzie to od niej zaczęliśmy.
0: Tak, i oczywiście gwoli informacji, gwoli, prawda, porządku, no to jest audycja bez motywu przewodniego, czyli koncerty, nowości, rzeczy stare, które nam przyszły do głowy, to co używamy, to co między sobą nazywamy randomami.
1: No a u mnie te randomy są jeszcze takie, że właśnie byłem w górach, więc dużo mam piosenek około przyrodniczo-słonecznych, bo tam było 30 kilka stopni przez większość pobytu. Niemcy mnie do tego nie przyzwyczaiły. Zazwyczaj tam wiało, padało, było zimno, także coś innego w tym roku.
0: No i też ten przyrodniczy klimat trochę się zaznacza w tym, od czego zaczęliśmy. Było tego sporo, nawet nie czysto ilościowo, tylko też długościowo. Obydwaj przynieśliśmy ze sobą wybory z nowej epki The Field. Chociaż epka to jest chyba trochę nadużycie. Ja wiem, że ona technicznie tak funkcjonuje. Jest tak nazywana wszędzie, ale rady boskie, to jest epka, która trwa prawie 50 minut, więc nie używajmy frazy, która nie ma zupełnie odzwierciedlenia w długości, ale no to jest ponownie bardzo dobre wydawnictwo od The Field. Rzadko słucham akurat tego projektu, natomiast za każdym razem, kiedy chyba na słabą płytę Fielda nie natrafiłem do tej pory. I ta epka, czy tam po prostu wydawnictwo, jest kolejnym tego typu przykładem.
1: No ja miałem epizod ze słuchaniem go w momencie, w którym grał na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który w tym roku już totalnie jest Tauron starą muzyką, także no, tym razem mnie nie będzie, ale muzyka około tego festiwalu będzie mi towarzyszyć na pewno przez następne miesiące. Bardzo dobre wydawnictwo i coś jest z tą przyrodą, dlatego że no, kolory tutaj mamy, jest bardzo zielono
0: Tak.
1: na okładce i no tak jak ta muzyka była przestrzenna dotychczas, to to była przestrzenność taka powiedziałbym sterylna, a tutaj są takie tekstury, które no, mogą przenieść właśnie w jakąś wycieczkę w terenie.
0: Tak, no to po prostu wygląda na trochę rozmyte, rozmazane zdjęcie kwiatka jakiegoś fioletowego, bo ten kolor fioletowy ma też swoje konkretnie umiejscowione centrum na tej układce, więc mam tego typu skojarzenia. A jeżeli chodzi o kwestie takie przyrodnicze, ale to już raczej jest przyroda powiedzmy trochę bardziej związana z konkretną porą dnia, ciemniejsza, mroczniejsza, kiedy już słońce zachodzi. Boards of Canada wydali album dosłownie 2 dni temu, w momencie kiedy to nagrywamy, a z perspektywy słuchania, no to 4 dni temu, 29 maja. To jest pierwsza płyta po 13 latach i to była płyta ogłoszona tak dość niespodziewanie. Oni zresztą lubią robić sobie długie przerwy, bo poprzednia też miała może nie aż tak długi odstęp czasowy, ale jednak no to było 8 lat między płytą z 2005 a 2013 roku. No i te przerwy, cholera, im robią bardzo dobrze na jakość muzyki braci Sanderson, bo to jest płyta bardzo ostentacyjnie w ich stylu, bardzo ostentacyjnie stara, powiedzmy, ogrywająca te swoje stare triki, które Boards of Canada umieją robić najlepiej. I to jest znowu świetna rzecz. To jest płyta czwórkowa w skali pięciogwiazdkowej na spokojnie. Mamy wśród wspólnych znajomych dużego entuzjastę Boards of Canada, który wystawił jej wręcz 4,5 na 5. Ja tak odważny nie jestem, Natomiast jest to bardzo, bardzo godny powrót. Oczywiście nie jest to może poziom Music Has the Right to Children, ale no, widać, że było długo gotowane, ujmując kolokwialnie, i no, nie, umiejętności kucharzy dowiozły po raz kolejny.
1: Przy czym ja mam też wrażenie, że z takimi naprawdę dużymi projektami, na które się czeka, to gdy nie ma tych informacji gdy nie ma ich na scenie, to też robi dobrze pod kątem popytu na tę muzykę. Bo gdyby oni byli cały czas obecni, wrzucali dużo informacji, jakieś listy roczne, zdjęcia, wspomnienia z koncertów, no to nikt by aż tak nie czekał na tę płytę. Tak było chociażby z zespołem Sleep, tak było dopiero co z Neurosis. Także to są takie działania, które rzeczywiście wychodzą na plus, gdy rzeczywiście materiał jest wspaniały. A tutaj wygląda to, że jest wspaniały. No ja go jeszcze nie słuchałem, bo jak wspomniałem, nie było ku temu żadnych warunków. Słuchałem za to płyty Ladytron już po powrocie. I mam wrażenie, niestety, że jest to płyta trochę taka jednak sformatowana. Po pierwsze, te utwory brzmią bardzo podobnie do siebie, po drugie, jest ich za dużo. Także może gdyby obciąć z 5 i z tych 16 utworów zrobić 11, to bardziej byłaby to przemawiające do mnie całość. A jednak wrażenie jest takie, że po pierwsze, wszystko brzmi tak samo, a po drugie, jest tego za dużo i otrzymaliśmy w rezultacie kilka bardzo dobrych piosenek, no i reszta takich, których się nie pamięta. Jeżeli chodzi o te dwie zapamiętywalne, to utwór EDF in London to jeden z nich, i drugi to Metafizyka już z drugiej części płyty.
0: Tego z kolei ja nie słuchałem, więc sprawdzę to sobie zapewne na dniach i nie zajmuję więcej czasu antenowego, bo tak realnie to my zaraz otrzemy się o godzinę, a weszliśmy na antenę pierwszy raz, więc trzeba trochę spróbować przynajmniej przyspieszyć.

0: Na koniec poprzedniego wejścia antenowego wspominałem o tym, że trzeba się trochę być może spróbować przyspieszyć. Prawie się udało, bo jednak za nami pół godziny muzyki to jest trochę mniej niż wcześniej 47, ale no nadal bardzo mocno śmierdzi tym, że na antenie pojawimy się już tylko raz, więc trzeba zewrzeć szyki i omówić szybko to, co się działo chwilę temu. Ode mnie w ramach końca tego wejścia, już takiego z obrania kierunku bardziej gitarowego, po jakby przy przejściach, które inaczej, mieliśmy początek elektroniczny, z niego ewoluowaliśmy w kierunkach trochę bardziej eksperymentalnych, a w końcu do tego elektronicznego tła dołączyły gitary. No i są to gitary reprezentowane przez Hiszpanów, przez Triangulo de Amor Bizarro, zespół z południa Hiszpanii, którego prawdopodobnie bym nie znał, gdyby nie Radio Music parę lat temu, które poleciło mi album Salve Discordia, dokładnie dekadę prawie temu, bo to była jesień 2016 roku. Nie wydają za często, ale wydają rzeczy dobre zazwyczaj. To są odstępy czteroletnie. W tym wypadku aktualnym nowa płyta, która ujrzała światło dzienne w połowie maja, pojawiła się po 3 latach przerwy. Mowa o albumie Mi Cathedral. Bardzo podobne granie do tego, jak zazwyczaj brzmi Triangulo de Amor Bizarro, czyli gdzieś tam na pograniczu wątków elektronicznych, wątków shoegaze'owych, dream-popowych, no ale to jest taka muzyka, którą ja prawdopodobnie po prostu lubię, ale też jest bardzo dobrze zrobiona i nie trzeba jej wymyślać na nowo. Jest bardzo sympatycznie i kibicuję panom, żeby wystąpili gdzieś w Polsce, bo to może być po prostu dobra rzecz koncertowa.
1: Ewentualnie gdyby nie KXP, bo jestem prawie pewny, że stamtąd wziąłem dwie inne propozycje. Jedna to jest zespół właśnie też hiszpańskojęzyczny. Tutaj akurat mowa o Argentynie. W tym wypadku zespół z Buenos Aires, Fin del Mundo. Ich jedyna dotychczas płyta długogrająca. Mieli epki, no ale płyty pełnej nie. To jest nagranie z 2004 roku. Trochę dream popu, trochę shoegaze'u, sporo post-rocka i zabaw aranżacyjnych i też brzmienie bardzo dobrze zrealizowane. Świetna płyta. Druga rzecz z trzech, które wybrałem, też obracająca się w kręgu hiszpańskojęzycznym, to Megumi Akorda. I tutaj akurat mowa o zespole z Filipin, które jak sprawdziłem, bo to skojarzenie z Filipinami i kręgiem hiszpańskim pojawia się automatycznie, natomiast wygląda to tak, że hiszpański nie jest językiem urzędowym, ale jest właśnie pod wpływem kultury hiszpańskiej i dużo zapożyczeń hiszpańskich pojawia się w tym języku. Bo jak już wspomniałem o tych językach urzędowych, no to może skończę, bo języki urzędowe to filipiński i angielski, natomiast najwięcej właśnie zapożyczanych słów pochodzi oprócz angielskiego z hiszpańskiego, stąd też uznałem, że takie zestawienie no po prostu do siebie pasuje i to z kolei album o tytule Unexpectedly, dosyć krótki, epka w zasadzie, 17-minutowy. I ostatnia rzecz to jest dla mnie rzecz najbardziej nowa, grupa japońska łącząca psychodelię z elektroniką i mimo kombinowania to jest bardzo łatwo przyswajalna muzyka. Nazwa tego tworu to Tamtam. Zapisane na dwa sposoby: albo Tamtam dużymi literami, albo Tamtam ze spacją w środku. I ich najnowsza płyta z zeszłego roku, Where They Dwell, nie wiem czemu pominięta i nieznana praktycznie przez nikogo, a fantastyczna rzecz. No i też bardzo. To jest takie granie, które mi pasowało właśnie do tego siedzenia z przyrodą dosłownie za oknem hotelowym. Wybrałem utwory Dewdrops on a Gold Tortoise, czyli krople rosy na złotym żółwiu. I drugi utwór to było bodajże Just Been Alone, co nie jest prawdą. W przypadku podróży służbowej ciężko być samemu. To tylko momenty, natomiast jakże potrzebne, trzeba przyznać.
0: Trzeba się odciąć, czasem zresetować,
1: Tak.
0: żeby nie być przeładowanym, najprawdziwiej rzecz ujmując.

0: Jak wspominałem wcześniej, czas się żegnać po trzech slotach, ale to dlatego, że no, dwa pierwsze zajęły długo, jeżeli chodzi o muzykę i nie mamy za bardzo już po prostu czasu, jeżeli chcemy dorzucić do tego coś ciekawego na koniec, a takie są plany. Ale zanim koniec, no to gwoli formalności, za nami też krótki segment bardziej gitarowy, tak jednoznacznie gitarowy, bo były wątki około gitarowe, kiedy Triangulo de Amor Bizarro się pojawiło na antenie, ale tutaj już jest bardziej bezpośrednio, bardziej slacker rockowo, bardziej lo-fi, bo to jest zespół naszego, no trochę jest to kumoterstwo, ale nie tylko, bo to jest po prostu dobra kapela i z przyjemnością zawsze ją gram, kiedy mam okazję. Is July Already powraca z nową muzyką. Już się pojawił pierwszy singiel w sieci. Pojawi się epka po dłuższej przerwie, Whole Lotta Working. No i będzie też koncert. Koncert będzie za no niespełna już w tym momencie 3 tygodnie, w chwili kiedy tego słuchacie. W niedzielę 21 czerwca na Placu Wszystkich Świętych w klubie Sny. Na moment nagrywania tego programu nie ma jeszcze informacji na temat sposobu dystrybucji biletów, czy to się będzie dało kupić online jakkolwiek, czy może na bramie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale
1: są goście jeszcze.
0: Tak. Chciałem do tego przejść właśnie, żeby wspomnieć o July and Echo, których szczerze powiedziawszy znam tylko z nazwy, więc jeżeli ty słuchałeś kiedykolwiek, to no to poznamy na koncercie po prostu. Idziemy tam, nie ukrywam, dużo bardziej dla Krzyśka, który jest liderem swojej formacji, który no poza tym, że jest naszym dobrym znajomym sprzed lat z Radia Uniwersytetu Jagiellońskiego, no to też już tak zupełnie poważnie poza wątkami towarzyskimi gra naprawdę bardzo zawodowo brzmiącą muzę, kolokwialnie ujmując. To nie jest zespół, który brzmi po polsku i to jest duży komplement. Ta muzyka powinna tak brzmieć właśnie jak brzmi, więc cieszę się, że znowu coś się nagrywają, cieszę się, że znowu będzie ich okazja posłuchać na żywo i mógłbym równie dobrze zagrać to po prostu tak, bo mi się nawinie, ale skoro no, to jest osoba, którą znam, to nie chcę udawać, że jej nie znam.
1: Więc też to są takie dźwięki, które mało komu się chce grać, bo nie są jakoś specjalnie u nas popularne. Rzadko sięgamy po zespoły, które mogłyby się Krzyśkowi podobać, a mniej więcej pamiętamy, no bo z oboma z nami prowadził audycję. Nie jestem pewny, czy znany Pajamas, ale bardzo pasowało im brzmienie do tego, co robi, także pozwoliłem sobie dograć do niego fragment jednej z dwóch najsłynniejszych płyt tego zespołu, który dalej działa. Powstał w 1984 roku w Seattle i cały czas nagrywa płyty, bo ostatnia to jest rok 2024. Cieszy, że im się chce. Mimo braku

0: sukcesu komercyjnego, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek występowali w Europie, bo możliwe, że po prostu nie. Nie zdziwił się jej specjalnie. To była płyta, która ukazała się w 1998 roku, czyli już po 14 latach działalności All Plus Led to Megan's Bed. I ta jedna kompozycja, którą wybrałem, to Pastel Summer, pastelowe lato. Lato za pasem. Nie wiem, czy wprawdzie najbliższe dni będą jakoś specjalnie ciepłe, bo jak przylatywałem, to zmiana pogody miała nastąpić. W czym się okazało, że zmiana pogody nie nastąpiła i chyba jednak będzie ciepło.
1: Tak, chociaż już nie aż tak skrajnie ciepło, jak bywało, przynajmniej na razie, bo sytuacja przedstawia się tak, że myśmy już przez jakiś czas oscylowali w granicach zbliżających się powoli do 30 stopni. Było 28 przez jakiś czas, a teraz to już jest taka przyjemna, wczesnoletnia pogoda,
0: No, a ja w
1: 24.
0: Niemczech miałem przez 4 dni, czyli około 31,
1: No,
0: także to
1: więc
0: już w ogóle było bardzo ciepło.
1: współczuję serdecznie, ale. No, znaczy akurat po prostu nie słuchałem twojej propozycji w końcowej, ale jeżeli to jest ambient, to może to będzie jakieś ochłodzenie muzyczne.
0: To jest ambient, ale też taki połączony z postminimalizmem. Twórca z Irlandii. Tego akurat nie wiedziałem, ale no chwilę temu sprawdziłem i okazało się, że to jest twórca, który nagrywa nie tylko solo, ale też w duecie z członkiem polsko-białoruskiego projektu Sojus, który całkiem spore sukcesy odnosi, to nie tylko w Polsce. Sojus, jak się okazuje, poznają ludzie z całej Europy i z całego świata, a to dobrze, bo to jest świetny zespół. No i Albert Carr właśnie wydał z Garethem Quinnem Redmondem aż dwa albumy. Także ciekawe. Ich jeszcze nie słuchałem, ale to, co robi Gareth Quinn-Redmond solo, jest na tyle interesujące, bo to jest ambient ze strukturami i taki, który wciąga. I też z fragmentami, które zapadają w pamięć. To nie jest tylko tak, że słucha się i odpływa przez to, że to jest takie repetytywne i sięgające do małej liczby środków, to jest muzyka, w której się coś dzieje i nawet całkiem sporo się dzieje. Ten album, z którego wybrałem fragment, to tu będę kaleczył, bo niestety nie znam irlandzkiego. Płyta nosi tytuł Ar Ais Aris i pochodzi z roku 2023. Utwór tytułowy, który zaczyna tę płytę. Wybrałem jeszcze utwór numer 7 i on ma jeszcze trudniejszy tytuł. Na szczęście mamy. Zmieści się, ale pozwolę sobie go po prostu nie czytać.
1: Jakby daję ci to prawo i współodczuwam, patrząc na tracklistę
0: Wygląda to
1: właśnie.
0: dramatycznie. To jest zbitka, która przypomina odgłosy wydawane przez dzika.
1: Tak a propos właśnie tego, że zrobiło się cieplej i dziki będą pewnie wychodziły na miasto. Już to robią. Więc trzymajcie się bezpiecznie, trzymajcie się ciepło, chociaż to nie będzie już takie trudne, jak było. Słyszymy się za tydzień z audycją już sportowo-piłkarską, bo zbliża się nieubłaganie mundial i mimo tego, że będzie on raczej rozgrywany nie w całości, ale w sporej części w godzinach trudnych dla polskiego widza, no to jednak jest to ważne wydarzenie. Więc będziemy sobie do niego nawiązywać. Będziemy grali muzykę z nim związaną, ale to za tydzień.
0: I to nie będą raczej jakieś takie oczywiste skojarzenia, bo oczywiste już mamy za sobą. Ja w ogóle pomyślałem o tym, żeby to grać, bo odkryłem, że zespół Gegenpress wydał bardzo dobry album i pewnie po niego sięgnę. Zobaczymy, co jeszcze uda nam się zmieścić.
1: To się stanie za tydzień. Za dzisiaj dziękujemy Piotrowi.
0: I Jakub Buszek.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Adho Bhagani Hari Azadiya Zadho Nabi Zadho

0: Rzadko się zdarza taka sytuacja, że nagrywamy się i w zasadzie emitujemy chwilę później, bo mowa tutaj o tym, że nasza audycja, której słuchacie w tym momencie, powstała 2 dni przed emisją, więc nagrywamy się w ostatnim dniu maja, wy tego słuchacie 2 czerwca. Także będzie dużo rzeczy relatywnie takich naprawdę świeżych, które nie mają jeszcze nawet tygodnia. Przynajmniej z mojej strony. Jest to audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: I Jakub Buszek. Z mojej to w ogóle nie, bo ja przez prawie cały, no,
0: bo ciebie nie było.
1: Tydzień, ale dobre 4,5 dnia w ogóle nie słuchałem muzyki, byłem na wyjeździe filmowym w górach w niemieckim Landzie Hesja, także nawet nie było warunków. Moje wybory pochodzą dosłownie z 2,5 dni słuchania. Także jest jak jest, chociaż jakaś jedna nowość pojedyncza się pojawiła i w zasadzie to od niej zaczęliśmy.
0: Tak, i oczywiście gwoli informacji, gwoli, prawda, porządku, no to jest audycja bez motywu przewodniego, czyli koncerty, nowości, rzeczy stare, które nam przyszły do głowy, to co używamy, to co między sobą nazywamy randomami.
1: No a u mnie te randomy są jeszcze takie, że właśnie byłem w górach, więc dużo mam piosenek około przyrodniczo-słonecznych, bo tam było 30 kilka stopni przez większość pobytu. Niemcy mnie do tego nie przyzwyczaiły, zazwyczaj tam wiało, padało, było zimno, także coś innego w tym roku.
0: No i też ten przyrodniczy klimat trochę się zaznacza w tym, co, od czego zaczęliśmy, było tego sporo. Nawet nie czysto ilościowo, tylko też długościowo. Obydwaj przynieśliśmy ze sobą wybory z nowej epki The Field. Chociaż epka to jest chyba trochę nadużycie. Ja wiem, że ona technicznie tak funkcjonuje. Jest tak nazywana wszędzie, ale rady boskie, to jest epka, która trwa prawie 50 minut, więc nie używajmy frazy, która nie ma zupełnie odzwierciedlenia w długości, ale no to jest ponownie bardzo dobre wydawnictwo od The Field. Rzadko słucham akurat tego projektu, natomiast za każdym razem, kiedy chyba na słabą płytę Fielda nie natrafiłem do tej pory. I ta epka, czy tam po prostu wydawnictwo, jest kolejnym tego typu przykładem.
1: No ja miałem epizod ze słuchaniem go w momencie, w którym grał na festiwalu Taugon Nowa Muzyka, który w tym roku już totalnie jest Taugon starą muzyką, także no tym razem mnie nie będzie, ale muzyka około tego festiwalu będzie mi towarzyszyć na pewno przez następne miesiące. Bardzo dobre wydawnictwo. I coś jest z tą przyrodą, dlatego że no kolory tutaj mamy, jest bardzo zielono
0: tak.
1: Na okładce i no tak jak ta muzyka była przestrzenna dotychczas, to to była przestrzenność taka, powiedziałbym, sterylna. A tutaj są takie tekstury, które no mogą przenieść właśnie w jakąś wycieczkę w terenie.
0: Tak, no to po prostu wygląda na trochę rozmyte, rozmazane zdjęcie kwiatka jakiegoś fioletowego, bo ten kolor fioletowy ma też swoje konkretnie umiejscowione centrum na tej układce, więc mam tego typu skojarzenia. A jeżeli chodzi o kwestie takie przyrodnicze, ale to już raczej jest przyroda powiedzmy trochę bardziej związana z konkretną porą dnia, ciemniejsza, mroczniejsza, kiedy już słońce zachodzi. Boards of Canada wydali album dosłownie 2 dni temu, w momencie kiedy to nagrywamy, a z perspektywy słuchania no to 4 dni temu, 29 maja. To jest pierwsza płyta po 13 latach i to była płyta ogłoszona tak dość niespodziewanie. Oni zresztą lubią robić sobie długie przerwy, bo poprzednia też miała może nie aż tak długi odstęp czasowy, ale jednak no to było 8 lat między płytą z 2005 a 2013 roku. No i te przerwy, cholera, im robią bardzo dobrze na jakość muzyki braci Sanderson, bo to jest płyta bardzo ostentacyjnie w ich stylu, bardzo ostentacyjnie stara, powiedzmy, ogrywająca te swoje stare triki, które Boards of Canada umieją robić najlepiej. I to jest znowu świetna rzecz. To jest płyta czwórkowa w skali 5-gwiazdkowej na spokojnie. Mamy wśród wspólnych znajomych dużego entuzjastę Boards of Canada, który wystawił jej wręcz 4,5 na 5. Ja tak odważny nie jestem.

0: Jest to bardzo, bardzo godny powrót. Oczywiście nie jest to może poziom Music Has the Right to Children, ale no, widać, że było długo gotowane, ujmując kolokwialnie, i no, nie, umiejętności kucharzy dowiozły po raz kolejny.
1: Przy czym ja mam też wrażenie, że z takimi naprawdę dużymi projektami, na które się czeka, to gdy nie ma tych informacji i gdy nie ma ich na scenie, to też robi dobrze pod kątem popytu na tę muzykę. Bo gdyby oni byli cały czas obecni, wrzucali dużo informacji, jakieś listy roczne, zdjęcia, wspomnienia z koncertów, no to nikt by aż tak nie czekał na tę płytę. Tak było chociażby z zespołem Sleep, tak było dopiero co z Neurosis. Także to są takie działania, które rzeczywiście wychodzą na plus, gdy rzeczywiście materiał jest wspaniały, a tutaj wygląda to, że jest wspaniały. No ja go jeszcze nie słuchałem, bo jak wspomniałem, nie było ku temu żadnych warunków. Słuchałem za to płyty Ladytron już po powrocie i mam wrażenie niestety, że jest to płyta trochę taka jednak sformatowana. Po pierwsze, te utwory brzmią bardzo podobnie do siebie, po drugie jest ich za dużo. Także może gdyby obciąć z 5 i z tych 16 utworów zrobić 11, to bardziej byłaby to przemawiająca do mnie całość. A jednak wrażenie jest takie, że po pierwsze wszystko brzmi tak samo, a po drugie jest tego za dużo i otrzymaliśmy w rezultacie kilka bardzo dobrych piosenek, no i reszta takich, których się nie pamięta. Jeżeli chodzi o te dwie zapamiętywalne, to utwór EDF in London to jeden z nich i drugi to Metafizyka już z drugiej części płyty.
0: Tego z kolei ja nie słuchałem, więc sprawdzę to sobie zapewne na dniach i nie zajmuję więcej czasu antenowego, bo tak realnie to my zaraz otrzemy się o godzinę, a weszliśmy na antenę pierwszy raz, więc trzeba trochę spróbować przynajmniej przyspieszyć.

0: Na koniec poprzedniego wejścia antenowego wspominałem o tym, że trzeba się trochę być może spróbować przyspieszyć. Prawie się udało, bo jednak za nami pół godziny muzyki to jest trochę mniej niż wcześniej 47, ale no nadal bardzo mocno śmierdzi tym, że na antenie pojawimy się już tylko raz, więc trzeba zewrzeć szyki i omówić szybko to, co się działo chwilę temu. Ode mnie w ramach końca tego wejścia, już takiego z obrania kierunku bardziej gitarowego, po jakby przy przejściach, które inaczej, mieliśmy początek elektroniczny, z niego ewoluowaliśmy w kierunkach trochę bardziej eksperymentalnych, a w końcu do tego elektronicznego tła dołączyły gitary. No i są to gitary reprezentowane przez Hiszpanów, przez Triangulo de Amor Bizarro, zespół z południa Hiszpanii, którego no prawdopodobnie bym nie znał, gdyby nie Rainier Music parę lat temu, które poleciło mi album Salve Discordia, dokładnie dekadę prawie temu, bo to była jesień 2016 roku. Nie wydają za często, ale wydają rzeczy dobre zazwyczaj, to są odstępy czteroletnie. W tym wypadku aktualnym nowa płyta, która ujrzała światło dzienne w połowie maja, pojawiła się po 3 latach przerwy. Mowa o albumie Mi Cathedral. Bardzo podobne granie do tego, jak zazwyczaj brzmi Triangulo de Amor Bizarro, czyli gdzieś tam na pograniczu wątków elektronicznych, wątków shoegaze'owych, dream-popowych, no ale to jest taka muzyka, którą ja prawdopodobnie po prostu lubię, ale też jest bardzo dobrze zrobiona i nie trzeba jej wymyślać na nowo. Jest bardzo sympatycznie i kibicuję panom, żeby wystąpili gdzieś w Polsce, bo to może być po prostu dobra rzecz koncertowa.
1: Ewentualnie gdyby nie KXP, bo jestem prawie pewny, że stamtąd wziąłem dwie inne propozycje. Jedna to jest zespół właśnie też hiszpańskojęzyczny. Tutaj akurat mowa o Argentynie, w tym wypadku zespół z Buenos Aires, Fin del Mundo. Ich jedyna dotychczas płyta długogrająca, mieli epki, no ale płyty pełnej nie. To jest nagranie z 2004 roku. Trochę dream popu, trochę shoegaze'u, sporo post-rocka i zabaw aranżacyjnych i też brzmienie bardzo dobrze zrealizowane. Świetna płyta. Druga rzecz z trzech, które wybrałem, też obracająca się w kręgu hiszpańskojęzycznym, to Megumi Akorda. I tutaj akurat mowa o zespole z Filipin, które jak sprawdziłem, bo to skojarzenie z Filipinami i kręgiem hiszpańskim pojawia się automatycznie, natomiast wygląda to tak, że hiszpański nie jest językiem urzędowym, ale jest właśnie pod wpływem kultury hiszpańskiej i dużo zapożyczeń hiszpańskich pojawia się w tym języku. Bo jak już wspomniałem o tych językach urzędowych, no to może skończę, bo języki urzędowe to filipiński i angielski, natomiast najwięcej właśnie zapożyczonych słów pochodzi oprócz angielskiego z hiszpańskiego, stąd też uznałem, że takie zestawienie no po prostu do siebie pasuje i to z kolei album o tytule Unexpectedly. Dosyć krótki, epka w zasadzie, 17-minutowy. I ostatnia rzecz to jest dla mnie rzecz najbardziej nowa. Grupa japońska łącząca psychodelię z elektroniką. I mimo kombinowania, to jest bardzo łatwo przyswajalna muzyka. Nazwa tego tworu to Tamtam. Zapisane na dwa sposoby: albo Tamtam dużymi literami, albo Tamtam ze spacją w środku. I ich najnowsza płyta z zeszłego roku, Where They Dwell, nie wiem czemu pominięta i nieznana praktycznie przez nikogo, a fantastyczna rzecz. No i też bardzo. To jest takie granie, które mi pasowało właśnie do tego siedzenia z przyrodą dosłownie za oknem hotelowym. Wybrałem utwory Dewdrops on a Gold Tortoise, czyli krople rosy na złotym żółwiu. I drugi utwór to było bodajże Just Been Alone, co nie jest prawdą. W przypadku podróży służbowej ciężko być samemu. To tylko momenty, natomiast jakże potrzebne, trzeba przyznać.
0: Trzeba się odciąć, czasem zresetować,
1: Tak.
0: żeby nie być przeładowanym najprawdziwiej rzecz ujmując.

0: Jak wspominałem wcześniej, czas się żegnać po trzech slotach, ale to dlatego, że no, dwa pierwsze zajęły długo, jeżeli chodzi o muzykę i nie mamy za bardzo już po prostu czasu, jeżeli chcemy dorzucić do tego coś ciekawego na koniec, ale jakie są plany. Ale zanim koniec, no to gwoli formalności, za nami też krótki segment bardziej gitarowy, tak jednoznacznie gitarowy, bo były wątki około gitarowe, kiedy Triangulo de Amor Bizarro się pojawiło na antenie, ale tutaj już jest bardziej bezpośrednio, bardziej slacker rockowo, bardziej lo-fi, bo to jest zespół naszego, no to jest to kumoterstwo, ale nie tylko, bo to jest po prostu dobra kapela i z przyjemnością zawsze ją gram, kiedy mam okazję. I z July Already powraca z nową muzyką. Już się pojawił pierwszy singiel w sieci. Pojawi się epka po dłuższej przerwie, Whole Lotta Working. No i będzie też koncert. Koncert będzie za no niespełna już w tym momencie 3 tygodnie, w chwili kiedy tego słuchacie. W niedzielę 21 czerwca na Placu Wszystkich Świętych w Klubie Sny. Na moment nagrywania tego programu nie ma jeszcze informacji na temat sposobu dystrybucji biletów, czy to się będzie dało kupić online jakkolwiek, czy może na bramie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale...
1: Ale są goście jeszcze.
0: Tak, tak. Chciałem do tego przejść właśnie, żeby wspomnieć o July and Echo, których szczerze powiedziawszy znam tylko z nazwy, więc jeżeli ty słuchałeś kiedykolwiek, to no to poznamy na koncercie po prostu. Idziemy tam, nie ukrywam, dużo bardziej dla Krzyśka, który jest liderem swojej formacji, który no poza tym, że jest naszym dobrym znajomym sprzed lat z Radia Uniwersytetu Jagiellońskiego, no to też już tak zupełnie poważnie, poza wątkami towarzyskimi, gra naprawdę bardzo zawodowo brzmiącą muzę, kolokwialnie ujmując. To nie jest zespół, który brzmi po polsku i to jest duży komplement. Ta muzyka powinna tak brzmieć właśnie jak brzmi, więc cieszę się, że znowu coś się nagrywają, cieszę się, że znowu będzie ich okazja posłuchać na żywo i mógłbym równie dobrze zagrać to po prostu tak, bo mi się nawinie, ale skoro no, to jest osoba, którą znam, to nie chcę udawać, że jej nie znam.
1: Więc... I też to są takie dźwięki, które mało komu się chce grać, bo nie są jakoś specjalnie u nas popularne.
0: Mm.
1: Rzadko sięgamy po zespoły, które mogłyby się Krzyśkowi podobać, a mniej więcej pamiętamy, no bo z oboma z nami prowadził audycję.
0: Mm-hmm.
1: Nie jestem pewny, czy znany Pajamas, ale bardzo pasowało ich brzmienie do tego, co robi, także pozwoliłem sobie to grać. Do niego fragment jednej z dwóch najsłynniejszych płyt tego zespołu, który dalej działa. Powstał w 1984 roku w Seattle i cały czas nagrywa płyty, bo ostatnia to jest rok 2024. Cieszy, że im się chce. Mimo braku sukcesu komercyjnego, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek występowali w Europie, bo możliwe, że po prostu nie. Nie zdziwił się jej specjalnie. To była płyta, która ukazała się w 1998 roku, czyli już po 14 latach działalności All Plus Led to Megan's Bed. I ta jedna kompozycja, którą wybrałem, to Pastel Summer, pastelowe lato. Lato za pasem. Nie wiem, czy wprawdzie najbliższe dni będą jakoś specjalnie ciepłe, bo jak przylatywałem, to zmiana pogody miała nastąpić. W czym się okazało, że zmiana pogody nie nastąpiła i chyba jednak będzie ciepło.
0: Tak, chociaż już nie aż tak skrajnie ciepło, jak bywało, przynajmniej na razie, bo sytuacja przedstawia się tak, że myśmy już przez jakiś czas oscylowali w granicach zbliżających się powoli do 30 stopni. Było 28 przez jakiś czas, a teraz to już jest taka przyjemna, wczesnoletnia pogoda, 24.
1: No a ja w Niemczech miałem przez 4 dni, czyli około 31.
0: No, także to już współczuję serdecznie, ale akurat po prostu nie słuchałem twojej propozycji w końcowej, ale jeżeli to jest ambient, to może to będzie jakieś ochłodzenie muzyczne.
1: To jest ambient, ale też taki połączony z postminimalizmem. Twórca z Irlandii i Tego akurat nie wiedziałem, ale no chwilę temu sprawdziłem i okazało się, że to jest twórca, który nagrywa nie tylko solo, ale też w duecie z członkiem polsko-białoruskiego projektu Sojus, który całkiem spore sukcesy odnosi, to nie tylko w Polsce. Sojus, jak się okazuje, poznają ludzie z całej Europy i z całego świata, a to dobrze, bo to jest świetny zespół. No i Albert Carr właśnie wydał z Garethem Quinnem Redmondem aż dwa albumy. Także ciekawe. Ich jeszcze nie słuchałem, ale to, co robi Gareth Quinn Redmond solo, jest na tyle interesujące, bo to jest ambient ze strukturami i taki, który wciąga. I też z fragmentami, które zapadają w pamięć. To nie jest tylko tak, że słucha się i odpływa przez to, że to jest takie repetytywne i sięgające do małej liczby środków, to jest muzyka, w której się coś dzieje i nawet całkiem sporo się dzieje. Ten album, z którego wybrałem fragment, to tu będę kaleczył, no niestety nie znam irlandzkiego. Płyta nosi tytuł Ar Ais Aris i pochodzi z roku 2023. Utwór tytułowy, który zaczyna tę płytę. Wybrałem jeszcze utwór numer 7 i on ma jeszcze trudniejszy tytuł. Na szczęście mamy. Zmieści się, ale pozwolę sobie go po prostu nie czytać.
0: Jakby daję ci to prawo i współodczuwam patrząc na tracklistę.
1: Wygląda to
0: Właśnie.
1: dramatycznie. To jest zbitka, która przypomina odgłosy wydawane przez dzika.
0: Tak a propos właśnie tego, że zrobiło się cieplej i dziki będą pewnie wychodziły na miasto. Już to robią. Więc trzymajcie się bezpiecznie, trzymajcie się ciepło, chociaż to nie będzie już takie trudne, jak było. Słyszymy się za tydzień z audycją już sportową piłkarską, bo zbliża się nieubłaganie mundial i mimo tego, że będzie on raczej rozgrywany nie w całości, ale w sporej części w godzinach trudnych dla polskiego widza, no to jednak jest to ważne wydarzenie. Więc będziemy sobie do niego nawiązywać. Będziemy grali muzykę z nim związaną, ale to za tydzień.
1: I to nie będą raczej jakieś takie oczywiste skojarzenia, bo oczywiste już mamy za sobą. Ja w ogóle pomyślałem o tym, żeby to grać, bo odkryłem, że zespół Gegenpress wydał bardzo dobry album i pewnie po niego sięgnę. Zobaczymy, co jeszcze uda nam się zmieścić.
0: To się stanie za tydzień. Za dzisiaj dziękujemy, Piotr Dorobie.
1: I Jakub Buszek.

wtórnie 40-letni prawiczek, to może nie jest najnowszy, ale zawsze śmieszny film. Szefowa od soboty będzie na serwerach, dodatkowo The Art of Knights, no i Pacific Rim Rebellia to kontynuacja, no i Rachel wychodzi za mąż, to z kolei od poniedziałku, Droga Powrotna i Mortal Kombat również będzie od poniedziałku, tudzież Duchy Moich Byłych, to akurat może akurat rozanić to po niektórych, no i 5 sezonów Gniarzy Southland to będzie z kolei od wtorku, no i Gwiazdka Księżniczki od środy, także przymierzcie się. To były licencyjne, jeżeli chodzi o produkcje własne, pojedynek nie na żarty. To od dzisiaj również Michael Jackson, werdykt również od dzisiaj, od jutra Poldi. Na to zwróćcie uwagę szczególną, bo myślę, że jest to akurat dosyć charakterystyczne i ciekawe. Morderstwo Rachel Nickel i Ma Behen to są akurat propozycje od jutra, tu jest Fanki z Nocnej Zmiany i Jedyny Świadek. Natomiast Meksyk 1986, nie wiem czy macie świadomość, wtedy Mundial tam był, to od 5, czyli od piątku, dodatkowo jeszcze Kobieta z sportu również od piątku. A dodatkowo, jeżeli byśmy się tak bardzo ustawiali, no to możemy jeszcze oczywiście popatrzeć na Dam Ci Leksy, też od piątku, natomiast od niedzieli Mundia 1994, powrót Brazylii do chwały. No w końcu, zaraz, 10 czy 12 startuje Mundial tegoroczny, w związku z tym te zagrywki oczywiście mundialowe są jak najbardziej na czasie oczywiście. Norwegia, Czarny Koń. To też futbolowe, także spokojnie. No i od środy Kolory Zła, Czerń i Opowieść o mojej rodzinie, sezon drugi również do obejrzenia. Na koniec zostawiłem sobie Amazon Prime Video, bo oni jak zwykle, że tak powiem, hurtowo na początek miesiąca wrzucają, przynajmniej tak ostatnio było. Dużo nowości, dość powiedzieć, że 5 sezon Farmy Clarksona się pojawił już dzisiaj na serwisach. Natomiast Legenda Vox Machiny, 4 sezon będzie od przyszłej środy. To też dla wyjaśnienia, jak i każdy kolejny rąk sentymentalnej łzawy, ale oglądać się oczywiście da, no i Po Twoim Trupie. Też premiera, która może rozruszać co po niektórych. A jeżeli chodzi o zestawienie bardziej prozaiczne, no to rzucam kilka propozycji, które mogą Wam się spodobać, bo uwaga, od piątku Więzień Labiryntu, lek na śmierć, to będzie do obejrzenia, i Więzień Labiryntu, Próby Ognia, również obydwie od piątku będą do obejrzenia. Legalna Blondynka w tej pierwszej wersji, Legalna Blondynka 2 też w tej pierwszej wersji, Legalne Blondynki w ogólnej wersji, to wszystko będzie do obejrzenia już od każdej chwili, no bo jest to od 1 czerwca, w związku z tym można już się do tego przymierzyć. Dobra, nazbierało się tych nowości troszeczkę, w związku z tym nie zostaje chyba nam nic innego, tylko wystawić się do kolejki, no bo w końcu trzeba to jakoś ogarnąć.

0: No to przechodzimy do propozycji filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jakby co, to dzisiaj na Polsacie Agent i Pół będzie o 23 do obejrzenia, natomiast jeżeli lubicie troszeczkę z myszką, to z 92 roku Bodyguard z Kevinem Costnerem i Whitney Houston w rolach głównych. Natomiast stan gry Thriller na pulsie o 22:00 to tak troszeczkę, że tak powiem, dla zagajenia. Natomiast dla tych, którzy lubią jeszcze większe myszki, to ja podpowiem: Conan Barbarzyńca na pulsie 2 będzie do obejrzenia o 23:00. 82 rok, młody Arnold Schwarzenegger. Oj, to należy pooglądać, moi drodzy. Elysium to o 21:00 na Super Polsacie będzie się zaczynało, także no 15 po spokojnie możecie wejść, a zaraz później Pamięć Absolutna, ale to jest ta wersja z 2012 roku bez Arnolda, także trochę gorsza sprawa. Natomiast właśnie chciałbym wam rzucić propozycję bardzo fajnego polskiego filmu, w sumie nie tak starego. Marek Braciak w roli głównej, natomiast Córka trenera, film do obejrzenia na TVP Kultura o 21:00 z minutami, także można do tego już się przymierzyć. Jutro, moi drodzy, no w sumie to dzień wolny, długi weekend, to może zacznijmy, że tak powiem, weekendowo tak troszeczkę podchodzić do tego problemu. Skoro tak, no to myślę, że trzeba również rzucić propozycję dla młodszych widzów. Strażacki pies na pulisie będzie do obejrzenia o 7:45. No powiedzmy, mamy tutaj historię niesamowitą, bo pies gwiazda wypada z samolotu, a później uznaje się, że go nie ma, a później się okazuje, że jest. No tak ogólnie, w związku z tym pooglądać oczywiście jak najbardziej można. Jeszcze jakby co oczywiście, to nie wiem, czy macie świadomość, ale Pingwiny z Madagaskaru będą 8:40 na TV4 do pooglądania. Natomiast na ekranach kinowych Tom i Jerry w nowym wydaniu już są od chyba tygodnia czy dwóch tygodni dostępni. Nieco starsi będą starsze odcinki oczywiście będą na TVN7 o 13:45, to tak dla młodszych widzów oczywiście. Wracając do propozycji stricte wieczornych, no to uwaga, o 22:15 na TVN-ie Plan B. No i jakby co do czego, to możecie jeszcze obejrzeć Nomen Omen Boże Ciało na stopklatce. To będzie już po północy, co prawda, o młodym człowieku, który podszywa się pod księdza. A o 22:15 na pulsie Ostatni Legion będzie do obejrzenia. Przygoda całkiem mocna, cofająca nas do 460 roku naszej ery, kiedy to Imperium Rzymskie chyli się ku upadkowi, a tam próbują, no powiedzmy, uratować ostatniego następcę tronu. Jeszcze jakby co, to dorzucę, że wieczorną porą Maksimum Ryzyka na Super Polsacie będzie do obejrzenia, natomiast jeżeli chcielibyście coś takiego, intrygującego, ciekawego, poruszającego, to myślę, że będzie na TVP Historia do obejrzenia KOS, czyli historia Tadeusza Kościuszki, ekranizacja historii, która ponoć mogła się wydarzyć w 1794 roku, kiedy Kościuszko wraca i próbuje się przymierzać do powstania. Co z tego wyjdzie, oczywiście zobaczycie sami. Film zresztą już pewnie znaliście, bo nawet na Politechnice były prezentowane seanse, co wynika oczywiście z naszego patrona. Przypominam, że od 50 lat mamy patrona w postaci Tadeusza Kościuszka. Jeżeli chodzi o piątkowy dzień, ciężko mi powiedzieć, czy w tą, czy w tamtą, ale podpowiem, że fantastyka, czyli nowy początek, będzie do obejrzenia na Polsacie, przepraszam, o 23. Natomiast już powiem, Juna będzie do obejrzenia w jednej z wersji na TVN-ie o godzinie 20. To w piątek, oczywiście pamiętajcie o tym. Natomiast na stopkratce jakby co i stanie się koniec, sensacja w mocnym wydaniu. Natomiast na pulsie, jeżeli już o tym było, non-stop, sensacja w bardzo mocnym wydaniu, też powinno wam się to chyba spodobać. No i uwaga, serial. W swoim czasie akurat było to bardzo popularne. Serial, a to jest wersja akurat filmowa, Seks w Wielkim Mieście, panie te same. Film z 2008 roku też chyba pooglądać oczywiście można. Jeszcze nie zamykając akurat tego wątku, podpowiem, że Kowboje i Obcy będą do obejrzenia na Super Polsacie, to o 21 oczywiście. Natomiast dorzucę jeszcze Nigdy nie mów nigdy, to o 23.55 jedna z wersji Bonda do obejrzenia, ta z 1983 roku, powrót Shona Connery'ego, jeżeli dobrze pamiętam, także zawsze się to dobrze oglądało. No zresztą akurat w tej roli no, on był dla mnie the best. No jeszcze Twierdza chyba też całkiem dobrze się oglądało. To był piątek, natomiast my przechodzimy do soboty. A skoro sobota, no to już tradycyjnie rozszerzamy, żeby wrzucić akurat propozycje dla młodych widzów, no bo tak jak mówiłem, warto. 7.55, w tą sobotę był Sonic, zaraz sobota albo w niedzielę był Sonic, Sonic 2 szybki jak błyskawica do obejrzenia TVN 7 o 7.55 w sobotę, także już podejść można. A na pulsie 2 Zbuntowana Księżniczka i Ekipa Ratunkowa, to od 8.25 jakby co. Jeżeli chodzi o seanse wieczorne, to 23.15 na Polsacie Venom będzie do obejrzenia, czyli fantastyka w mocnym wydaniu. Natomiast fantastyka w trochę mniej mocnym wydaniu, 3000 lat tęsknoty na TVN-ie, z kolei to 22.45. No i Kandahar na pulsie o godzinie 22.20, to z kolei propozycja amerykańsko-saudyjska z 2023 roku, no oczywiście odnoszący się troszeczkę do Afganistanu, Bliskiego Wschodu, jednym słowem na pewno ciekawie. No i jeszcze propozycja Kraina Wielkiego Nieba, dramat obyczajowy z 2018 roku na TVP Kultura, myślę, że to warto, naprawdę warto pooglądać, bo takie naprawdę niezależne kino obyczajowe. No i niedziela, moi drodzy, to akurat znowu sięgamy po całą dniówkę. Nie wiem dlaczego, ale zaraz wrócimy do Krokodyla Dandy. Natomiast Dzieciak rządzi, animacja na TVN 7 to o godzinie 7.25 i Wielka Włóczęga to dla starszych, młodych widzów z Louis de Funesem, ale również z paroma innymi gwiazdorskimi obsadami, także do obejrzenia będzie na pulsie o godzinie 9.40. Natomiast uwaga, lektura w zasadzie, Ania z Zielonego Wzgórza będzie na Super Polsacie o 11, natomiast jeszcze, żeby nie uciekać, to podpowiem, że Krokodyl Dandy o 11.40 na pulsie z kolei, także myślę, że dłuższa opowieść się zanosi. Jeżeli chodzi o wieczorową porę, to uwaga, o 22.10 na Polsacie Skołowani, natomiast na TVN-ie Sherlock Holmes wersja z 2009 roku o 22.15 na TVN-ie. Natomiast dziewiąte Wrota z doskonałą rolą Johnny'ego Deppa, na stop klatce o 22.35, także na to bym się naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno nastawił. Jeżeli chodzi o takie fantastyczne obsesje, to jeszcze Hellboy będzie na Super Polsacie o 23.15. W zasadzie nic dodać, nic ująć. No i uwaga, dokument, ale który warto chyba obejrzeć. Podobno już znamy imię i nazwisko, nie jest to jeszcze na 100% pewne, ale Banksy to akurat człowiek, który malunki różne robi. Też mamy w Polsce Banksego jednego, ale to już inna bajka. A Banksy, sztuka wyjęta spod prawa, czyli graffiti w różnych miejscach, dokument o 22.40 na TVP Kultura w sobotę, w niedzielę też nastawcie się. No i jeszcze jedna propozycja, to jest w tym momencie dwie, no niech będzie dwie, moi drodzy. Na pulsie o 22.00 Zabić Salazara, akcja w mocnym wydaniu, natomiast ja proponuję ni mniej, ni więcej, tylko kolejny raz obejrzenie Matrixa, to będzie na TVN-ie tuż po północy, no Neo z 1999 roku, no i Wachowscy, jeszcze wtedy nie siostry, tylko bracia. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. No i właśnie latynosko, niech będzie Abatido.
1: Mira, dale a luz. Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro.
2: ¿Cómo así?
1: Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer.
2: Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó.
3: En mí no creyeron.
2: No aguantó la presión.
3: Me subestimaron.
2: Se tiró la soga.
3: Me dieron la espalda, sí.
2: Buen fariseo.
3: Cuando yo di la mano,
2: la vuelta dio.
3: Pero

I szybko ten czas zleciał, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo szybko. Ja ze swej strony oczywiście przypominam wam, że jutro Boże Ciało mamy, w związku z tym no, nie będę tutaj zastępował kapłanów w zachęcaniu do uczestniczenia, ale jakby co, to pamiętajcie o tym, że są miejscowości, gdzie te procesje przechodzą przez środek miejscowości, przez główne drogi. W związku z tym może się zdarzyć, że nawet takich głównych drogach mogą was przykorkować. No, autostrady może odpadają z tego zestawienia, ale mnie się zdarzyło już nie raz akurat w takim dniu postać chwileczkę, chociaż teoretycznie niby wszystko powinno iść do przodu. W małych miejscowościach to nawet chyba częściej. A skoro tak, to jeszcze jedna sprawa. Karol i Franciszek jutro obchodzą swoje święto. W związku z tym im właśnie życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzę wam również na dzisiejszy wieczór, czyli żebyście go spędzili jeszcze miło, sympatycznie i jutro wypoczęci albo rozbawieni wstali bardzo wcześnie, albo i później, jak wam wygodniej, dzień wolny. W związku z tym, jak sobie zrobicie, tak będzie. Ja przypominam, że nowinki dla was cały czas niezmiennie grają, w związku z tym zachęcam do słuchania. Skoro tak, to jeszcze jedna sprawa nad wyraz istotna i ważka. Dzisiejszy program przygotował i poprowadził dla was Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony, tak jak mówiłem już przed chwilą, zachęcam do słuchania nowinek. Jutro na pewno się z wami spotykamy. A skoro tak, to dzisiaj ostatnie zdanie. Żegnam serdecznie, do usłyszenia, pa, pa, cześć. Aha, nie, przedostatnie zdanie, bo tak się zastanawiałem, czy w ramach różnorodności językowej Garu, czy ewentualnie troszeczkę klimatów bałkańskich, no i stanęło na Bałkanach, moi drodzy. Bałkany, to jest dobry pomysł na koniec. Dobranoc, pa, cześć.